zajmę za noż. Zajmę za nożą superu, max sadmanu nic. A je płosy by trzes mi bynu, leszą mam albo nic. A zun cari mi lice, je tera febe dur cari nukce. Je joje dur.